0: jaczte.
1: No, pom wiecie, procesu grebora, jacze mi los pani.
0: Nejsem pana. Sveća Martijova, moj manda

Gnade miei, ak i slasni zajem na osobie pana Gregora. Ale si vam tu za na tom rapiden proces vinha. Dziękuję vam. Niech ci mi spiegat, odkud widat, to wszystko jem sam czenik skrinić me od domu. Nie podpadne wasze tajemstwi. Wiecie laste, że tam zotniste topisi. Wiecie laste, że tam plusów odka. Concept of budget.